Okay, 89.9 Spice FM, ankubaramu kia warunginyo na mugama mta, mwebale yona imu kukukora no kwikia hengaro. And of course, akiri kawani kokano tubantujana makuru gaita aga kufamu e, tuzire nete